0: Lestvica najpesmi tedna s Žanom Frbežarjem. 30.
1: Tu me partiste el corazón,
2: Maluma baby,
1: pero mi amor